I'm only joking. Nie słyszę temu Tokiem Tai. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekari weź, da. A są małku neorientirą w tie rauty.